radio gakiza ku isoko y'ukuri nkomeze gushimira cyane rero tugiye kukurikirana ikoraniro ijambo ry'Imana ikibiriraho rikorera bera ngaho kwijabe ku ishingiro ryo kwijabe rero nshuti mukunzi wajya gakiza ku isoko kurikirane ijambo ry'Imana programu zitandukanye ziko zirabera mu ishengero ngaha mu kigo cyo kwijaba uhora urakomeza kugira neza ukomeza kugira isabato nziza kandi ukomeza gukurikirana integuro yose uko yakabaye uhoraho agufashe ukomeze kugira isabato nziza we mukunzi mu mwanya ibiganiro byakagiye agakiza ku isoko y'ukuri.

Kiza kwisoko yukuri gerero chisa zitatu zuzuye neza ndagwikaze mu gisigugwa cy'ijambo ry'Imana tukaza ro guca dusubira nyuma aya